Módlmy się za nasze wspólnoty, abyśmy dzielili się radością z wiary również z innymi. Obdarz niemieckie wspólnoty otwartym sercem na potrzeby wspólnot posługujących się językiem ojczystym, aby mogła powstać dobra współpraca między nimi.